Ronaldo Cruzem. Sivije te zgaž, babenke, karti spele trao i bez bluzem. Jaka zbledi i plite, grodzin šitaj snobne